Spaghetti, non baby. Zaboli mon yo. Ni ma yango na kinkole. Di kilo boko na sikalo boko ba mon yo. Colonel Van.

Barikiwa ni mbarikiwa. Hata uzibe chini, Mungu atafungua juu.

Mbarikiwa ni mbarikiwa, hata uzibe chini, Mungu atafungua juu.